onategezeza nti kitufu wabaddewo okusomozebwa tugeze ebikozesebwa nga tebimala n'okusomozebwa okutali kumu okuze kugenda maaso n'okubanga kubeerawo naye ekyamazima kiri nti waliwo enteekateeka ezigenda maaso okulaba nti wabeerawo obuvujjirizi obw'enjawulo naddala okwongeramu ku byensimbi n'okuteekateeka mu ngeri y'enjawulo okulaba ng'abaana bano babaako obukugu bwe bafuna obw'enjawulo.